0: Galatasaray, ali i Liverpool i Atletico Madrid. Termin od 18:45, rezervisani za okršaje Stuttgart Viking i Barcelona Feyenoord. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.